kuri muntu rudo ungakati pasigadi nawa saka basa basa jina bwera nadikwani sabi kuno kakata byatu paze ni tende muntu kazanga ujudzwa kwana ungakona kuti bwera na samba dembe.